0: 785, minuto 38, 21-9, liberando pista, hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Muy buenas, Banner 50, autorizado ILS Sur, piso 1-3, 1015 el ajuste, notifique 5 fuera.
2: Banner 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3,
1: 1. Parque Embarber 3791, posibilidad de transferir a Mujer.
3: A la 1-7.
1: Alfa, Kilo y a la 1-7.

0: Para Radar Mauro 348.
1: 48, Rey Michael, para el punto espera del 1-3, para la salida contactan con Torre en 122.85, que es el camino vuelo.
0: Mike Alfonso Fred, vista 1-3, 1-2-3, 3-2-3, 1-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-